zły nowody, czerwienny zmes, czerwienny zmes. Nie znam ona gdy policję, zawsze w okabach policję, w prostu słomy gier, w prostu słomy gier. W prostu mam dzisiaj śli, barwa wraca na kośli, z